0: Radio. Alex.
1: Czas na podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex. Nieodpowiedzialne zachowanie turysty z Górnego Śląska zakończyło się policyjną interwencją. W sobotni wieczór na ulicach Białego Dunajca policjanci zakopiańskiej drogówki zatrzymali 52-letniego kierowcę BMW. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na samochód, którego kierowca miał problemy z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Podejrzenia szybko się potwierdziły. Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w organizmie mężczyzny. Kierowca noc spędził w policyjnym areszcie, a jego samochód pozostał na parkingu. Przy pensjonacie. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi mu do 3 lat więzienia. Wysoka grzywna, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, a w określonych przypadkach także przepadek samochodu. Tatrzańska policja podała szczegóły groźnego wypadku, do którego doszło w piątkową noc w Zakopanem na ulicy Mrowce. Rozpędzona Toyota uderzyła w ogrodzenie posesji. 3 osoby zostały ranne, jak się okazało. Kierowca był pijany. Jak informuje policja, 34-letni mieszkaniec Częstochowy, kierując Toyotą na łuku drogi, najprawdopodobniej z powodu nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, a następnie uderzył w ogrodzenie posesji. W wyniku uderzenia w betonowe ogrodzenie samochód został mocno uszkodzony. Strażacy wydobyli z niego 3 rany na osoby przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Cała trójka trafiła do szpitala.
0: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Młodzi piłkarze ręczni, którzy na co dzień reprezentują barwy UKS TSR Orawa, wzięli udział w finale ogólnopolskich igrzysk dzieci w Piotrkowie Trybunalskim, reprezentując swoją szkołę. Po kilku dniach pełnych emocji, walki i świetnej gry wracają do domu ze srebrnymi medalami oraz tytułem wicemistrzów Polski. W ćwierćfinale po niezwykle zaciętym spotkaniu pokonali szkołę z Olsztyna 21-20. Następnie w półfinale zmierzyli się ze szkołą numer 46 we Wrocławiu, wygrywając 21-17 i meldując się w wielkim finale turnieju. W meczu o złoty medal rywalem była szkoła podstawowa numer 33 w Gdańsku. 9 osób poszukiwanych i 6 cudzoziemców zatrzymanych podczas działań na terenie powiatu nowotarskiego. To wynik akcji przeprowadzonej przez policjantów z nowotarskiej komendy oraz podległych jej komisariatów w zaledwie 2 dni. Podczas akcji zatrzymano 9 osób poszukiwanych na podstawie nakazów do prowadzenia i decyzji sądowych. Funkcjonariusze zatrzymali również 6 cudzoziemców, wobec których podjęto czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działania prowadzone były we współpracy ze Strażą Graniczną. Nowotarski magistrat podpisał pierwsze umowy na wykonanie dokumentacji i robót związanych z rozbudową sieci ciepłowniczej w centrum miasta. Inwestycja obejmie budowę nowych odcinków wraz z przyłączami. Prace zaplanowano między innymi przy ulicy Długiej od ulicy Kilińskiego do ulicy Orkana oraz przy ulicy Ogrodowej od ulicy Krzywej do ulicy Orkana. Projekt realizowany jest w formule zaprojektuj i wybuduj i obejmuje modernizację oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury. Na 12 lat więzienia za zabójstwo swojego 84-letniego brata skazał Jana F. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu. Do tragedii doszło w marcu ubiegłego roku na parkingu przy przychodni zdrowia w Odrowążu. Jak ustalili śledczy, podczas spotkania związanego z długoletnim konfliktem majątkowym, oskarżony kilkanaście razy uderzył brata w głowę twardym narzędziem. Mimo udzielonej pomocy medycznej 84-latek zmarł w szpitalu. W toku postępowania biegli stwierdzili, że sprawca w chwili popełnienia czynu miał w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozumienia znaczenia swojego działania i kierowania swoim postępowaniem. Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu jest nieprawomocny. Szkoła podstawowa w Nowym Bystrem obchodzi w tym roku 160-lecie swojego istnienia. W minioną sobotę placówka świętowała hucznie swoje urodziny, zaczynając uroczystą mszą świętą oraz odsłonięciem pamiątkowej ściany muralu poświęconej Bronisławowi Czechowi, patronowi szkoły. Rodzice, absolwenci, a także uczniowie i przyjaciele szkoły przygotowali okolicznościowe przedstawienie upamiętniające sylwetkę oraz biografię swojego patrona. Autorką scenariusza i reżyserem inscenizacji była nauczycielka Władysława Maśnica. Nie zabrakło też delegacji samorządowej i parlamentarnej. Zdjęcia z uroczystości mamy w naszym portalu radioalex.com.pl. Tatrzański Park Narodowy prowadzi pasywny monitoring akustyczny, czyli badanie przyrody za pomocą specjalnych urządzeń rejestrujących dźwięk. Rejestratory rozmieszczone w różnych miejscach Tatr nagrywają odgłosy natury przez wiele godzin, a nawet tygodni. Dzięki zebranym nagraniom pracownicy TPN mogą monitorować obecność i aktywność zwierząt, przede wszystkim ptaków, ale także innych gatunków wydających charakterystyczne odgłosy. Jak podkreśla park, analiza dźwięków pozwala lepiej poznać tatrzańskie ekosystemy oraz śledzić zmiany zachodzące w środowisku, a wszystko to bez zakłócania naturalnego życia zwierząt. Wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok dla burmistrza Nowego Targu Grzegorza Watychy. Tak zdecydowali na sesji radni. Podczas debaty nad raportem o stanie miasta nie zabrakło jednak krytyki pod adresem burmistrza. Radni zwracali uwagę m.in. na kwestie infrastruktury, w tym rozwój dróg i ścieżek rowerowych, a także na wyzwania związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym. Pojawiały się jednak również opinie, że widać poprawę współpracy między burmistrzem a radą. Powody do dumy mają bibliotekarze i czytelnicy z gminy Czorsztyn. Według wskaźników za ubiegły rok gminna biblioteka publiczna w Kluszkowcach zajęła pierwsze miejsce w powiecie nowotarskim w kilku kategoriach. Placówka okazała się najlepsza pod względem liczby czytelników i księgozbiorów w przeliczeniu na mieszkańców, a także liczby zakupionych książek oraz środków przeznaczonych na nowości wydawnicze. Biblioteka znajduje się również w ścisłej czołówce pod względem liczby wypożyczeń. Jak podkreślają pracownicy placówki, sukces ten jest przede wszystkim zasługą mieszkańców, którzy chętnie korzystają z bibliotek, wypożyczają książki i uczestniczą w organizowanych wydarzeniach kulturalnych. Ponad 2 promile alkoholu miał w organizmie 41-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego, który mimo swojego stanu wsiadł na skuter i ruszył w drogę. Mężczyznę zatrzymali policjanci zakopiańskiej drogówki. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że pijany kierowca skutera jedzie drogą wojewódzką w kierunku Czarnego Dunajca. Patrol rozpoczął poszukiwania i zatrzymał mężczyznę w Witowie. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. 41-latek został zatrzymany do wytrzeźwienia, a następnie usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.
0: O tym się mówi w regionie.
1: Już za tydzień wznowione zostaną regularne rejsy lotnicze z Riadu, stolicy Arabii Saudyjskiej, do Krakowa. Od 2 lipca regularne rejsy z Warszawy do krajów arabskich wznawia lot. To trochę za późno dla turystów przybywających z tego kierunku. Do Zakopanego w wakacje przyjedzie ich zaledwie garstka, prognozuje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Nie podniesie Nie już ruchu arabskiego w takim obłożeniu jak zeszłoroczne, ponieważ okienko rezerwacyjne dla turysty podróżującego za kontynent trwa najczęściej 90 plus dni. W związku z tym turyści arabscy albo mieli u nas rezerwacje, które skasowali, albo nie zdążyli ich założyć przez kryzys. Mamy dzisiaj 12 dni do polskich wakacji i to może być już za późno dla dużej części z tych turystów arabskich, którzy mieli w planie, ale już podjęli inne decyzje i nie zdecydują się. No i dla tych, którzy ciągle, mimo że linie lotnicze latają, będą się bali lecieć nad terenem zagrożonym, bo i tacy są, i teorie spiskowe są różne, nie odtworzymy tego zainteresowania, które było. Na razie estymujemy, że jesteśmy w stanie odtworzyć około 50% obłożenia tego zeszłorocznego, czyli to będzie mniej niż 5% turystów arabskich tego lata w Zakopanem.
1: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
0: To są wiadomości z Podhala.
1: Radni Nowego Targu skierowali apel do ministra finansów i gospodarki w sprawie złagodzenia przepisów dotyczących systemu stent. To odpowiedź na głosy kupców związanych z handlem na targowiskach, którzy alarmują, że nowe obowiązki mogą zagrozić dalszemu prowadzeniu przez nich działalności. Zdaniem radnych rozszerzenie obowiązku monitorowania przewozu towarów poprzez system SENT nakłada na małych przedsiębiorców dodatkowe formalności, koszty i ryzyko wysokich kar za błędy administracyjne. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się rodzinne firmy, które nie posiadają rozbudowanego zaplecza księgowego czy administracyjnego. W apelu podkreślono, że Nowy Targ od lat jest jednym z najważniejszych ośrodków handlowych na Podhalu, a jarmarki i targowiska są źródłem utrzymania dla wielu rodzin oraz elementem lokalnej tradycji. OSP Opuszna wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo, który zastąpił wysłużonego Ziła 131. Nowoczesny pojazd zwiększy możliwości operacyjne jednostki i poprawi komfort pracy strażaków podczas akcji. To nie jedyne wsparcie dla druhów. Dzięki darowiźnie wspólnoty gruntowej w Łopusznej jednostka otrzymała także zestaw medyczny o wartości 7,5 tysiąca złotych, który będzie wykorzystywany podczas działań ratowniczych. Strażacy zapowiadają dalsze doposażanie nowego auta. Zakup i przekazanie wyposażenia to kolejny krok w rozwoju jednostki oraz poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.
0: Radio Alex.
1: Radio Alex. Czas podsumować tematy, o których mówiliśmy w wiadomościach. Anna Kruszewska. Zapraszam. Przed zajazdem górskim w zakopiańskich Kuźnicach odsłonięto tablicę szlaku polsko-węgierskiego. Tuż obok na placu stoi już pomnik, który upamiętnia kurierów tatrzańskich przemierzających w okresie II wojny światowej trasę Zakopane-Budapeszt.
3: Jest mi niezmiernie miło, że mogę Was powitać w tym miejscu, w Kuźnicach, miejscu tam, gdzie od niedawna stoi pomnik kurierów tatrzańskich. Jesteśmy tutaj dlatego, bo dzięki współpracy z Urzędem Miasta Zakopanego i z PTTK stworzyliśmy szlak turystyczny o nazwie Szlak Polsko-Węgierski, który zaczyna się na Orawie, przebiega przez Podhale i skończy się w mieście Ściawnicy. Na tym szlaku szukamy wątków, wydarzeń, ważnych postaci, relacji polsko-węgierskich. A jesteśmy tutaj w Kuźnicach dlatego, bo pomnik kurierów tatrzańskich przypomina wszystkim turystom, ci, którzy przyjeżdżają do Zakopanego, o tych osobach, o tych ludziach, ci, którzy ryzykując swoje życie w czasie II wojny światowej przybierali z okupowanej Polski meldunki, pieniędzy, ludzie do Budapesztu. Wielu z moich rodaków tutaj też przyjeżdża, ale nie zna tej historii. Dlatego naszym obowiązkiem jest dzisiaj, żeby opowiadać historię tych, ci, którzy ryzykowali swoje życie w okresie II wojny światowej za wolność. Tutaj na tej tablicy informacyjnej wymienieni są dwie osoby. Stanisław Marusarz i Wacław Felczak. Jest mi niezmiernie miło, że jest z nami też wnuczka Stanisława Marusarza i jestem za to bardzo wdzięczny. Ale jeśli pojedziemy na Węgry i zapytamy turystów, ci, którzy też przyjeżdżają z Węgier, oni mogą nie znać tych osób. Mogą nie znać, ponieważ w długich latach okresu komunizmu o kurierach tatrzańskich nie można było mówić. I ich historia była nieopowiedziana. Ale dzisiaj dlatego też odsłonimy tą tablicę, żeby wszyscy ci, którzy przyjeżdżają i z Polski, i z Węgier, i z krajów trzecich, poznali ich historię. Poznali historię Wacława Felczaka, który nie tylko nauczył się języka węgierskiego, ale także było bardzo ważną postacią w relacjach polsko-węgierskich w latach 80. i 90. który był też silnikiem węgierskiej demokracji w ostatnich latach zniewolenia komunizmu. A też opowiadamy historię Stanisława Marusarza, który spędził kilka lat na Węgrzech. Też zdobył sporo znajomych, przyjaciół. Projektował dla Węgierskiego Związku Narciarskiego skocznię narciarską. I też w 1956 roku pomagał swoim znajomym, ci, którzy musieli opuścić kraj, żeby mogli emigrować. Jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim naszym partnerom, ale przede wszystkim PTTK i miasto Zakopane, że doprowadzili do skutku tego projektu. Zapraszam wszystkich Państwa do przeczytania tych tekstów i zapraszam też do przejścia całej trasy, bo dzięki temu nie tylko możemy poznać teraźniejszość i przeszłość, ale także możemy też znaleźć kierunkowskaz do przyszłości. Dziękuję, że Państwo dzisiaj świętujecie z nami.
1: Mówił dr Tibor Gerencsir, konsul generalny Węgier w Krakowie. Wraz z konsulem Węgier tablicę odsłonili burmistrz Łukasz Filipowicz, prezes zarządu głównego PTTK Jerzy Kapłon i prezes spółki Polskie Tatry Piotr Włosiński. 340 metrów nowej drogi otwartej właśnie w Zakopanem. Zapewne lekarstwem na korki w mieście nie będzie, może jednak nieco rozładować ruch i odciążyć ulicę Chramcówki. Można już jeździć ulicą poprowadzoną od ronda imienia Klimka Bachledy do ulicy Hyców Potok. Ale uwaga, w tej okolicy jest reorganizacja ruchu.
4: Nowa stała organizacja ruchu. Zmienia się główny wyjazd Zakopanego. Jadąc od centrum miasta będzie zmiana pierwszeństwa na ulicy Chramcówki do Samków i potem na kolejnym skrzyżowaniu ulicy do Samków z ulicą Szymony i Hyców Potok będzie również zmiana pierwszeństwa przejazdu, także bardzo serdecznie prosimy uważać na tych skrzyżowaniach.
1: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Koszt inwestycji to 6 400 000 zł. Droga poprowadzona została między innymi na terenie byłej parowozowni. Dzięki niej teren ten zmieni swoje przeznaczenie.
5: Na tą chwilę będzie zajezdnia autobusowa. Były i są w przyszłości plany parkingów zaporowych, natomiast one jeszcze nie są skonkretyzowane. Nie ma tu za dużo miejsca, a komunikacja miejska bardzo w ostatnich latach się w mieście rozwinęła. To powoduje, że potrzebujemy dużo miejsca na autobusy, których mamy już około 12, a planowane są kolejne. Mamy złożony wniosek o dofinansowanie na 3 kolejne nowe autobusy elektryczne oraz na kompleksową przebudowę budynku lokomotywowni, który tutaj jest obok, gdzie będzie nowoczesne zaplecze socjalne dla całej komunikacji miejskiej.
0: Radio Alex ostrzega.
1: Teraz o tym, jak ustrzec się przed oszustwem z kwaterami. Po pierwsze, warto planować swój pobyt wcześniej, nie dokonywać rezerwacji na ostatnią chwilę i sprawdzać zwłaszcza te oferty, które mają podejrzanie niską cenę.
6: Sprawdzajmy, czy istnieje podany adres, ponieważ zdarza się tak, że ogłoszenie dotyczy ulicy bądź adresu, którego nigdy w rzeczywistości nie było lub nie ma. Tutaj pomocne będą narzędzia internetowe umożliwiające lokalizację adresu. Dokładnie sprawdzajmy dane obiektu. Jeżeli działa obiekt legalnie, powinien być zarejestrowany w Urzędzie Miasta. Na przykład w Zakopanem, na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane, można znaleźć informacje dla turystów w zakładce Baza Noclegowa. Tam klikając tą zakładkę, można sprawdzić adresy legalnie działających noclegów na terenie gminy Miasto Zakopane.
1: Warto również zachować wszelkie maile i dokumenty dotyczące płatności.
6: Zaliczkę wpłacajmy na konto bankowe. Każda propozycja przelania pieniędzy za pomocą alternatywnych form firm pośredniczących powinna wzbudzić nasze podejrzenie. Poprośmy o wystawienie faktury, rachunku lub paragonu za wpłaconą zaliczkę. Opór ze strony właściciela w wystawieniu dokumentu powinien wzbudzić u nas podejrzenia, że coś z tą ofertą jest nie w porządku i nie do końca chyba osoba jest uczciwa wobec nas. Zachowajmy całą dokumentację związaną z transakcją, przelewy, e-maile, zarówno te, które wysyłamy, jak i te, które otrzymaliśmy.
1: W zdemaskowaniu oszustów mogą pomóc również kwaterodawcy działający zgodnie z zasadami rynku.
6: Ważna też informacja dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Jeżeli zauważycie zdjęcia lub inne dane waszego pensjonatu, domku, apartamentu, które zostały wam skradzione i znajdują się z inną ofertą, należy natychmiast zgłosić taką sprawę administratorowi strony internetowej oraz powiadomić o tym fakcie policjantów.
1: Mówił Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. Ocenia się, że w wakacje pod Tatry przyjeżdżają coraz częściej turyści w wieku od 18 do 30 lat. Jakie warunki powinny spełniać kwatery, które wybiorą goście w tym przedziale wiekowym? Należy pamiętać o trzech zasadach.
2: Atrakcyjność miejsca, postrzegana przez to, że one jest faktycznie geograficznie atrakcyjne. Jeden chce iść w dolinę, będzie chciał być w Kościelisku. Drugi chce iść w słynny wąwóz ulicy Krupówki, będzie chciał być w mieście. Oczywiście sobie trochę tutaj się trochę podśmiewujemy, ale to jest atrakcyjność, na którą gospodarz ma już niewielki wpływ, bo w jakimś miejscu jest, ale powinien być wiedzieć, w jakim miejscu jest i do jakiej grupy adresuje swoje przesłanie. Drugim elementem w tej triadzie to jest infrastruktura. Czyli gość, nawet jak jest ekonomiczny i chce tylko pokój, to chce w tym pokoju mieć może kuchenkę mikrofalową, na pewno czajnik bezprzewodowy, nie chce od niego wychodzić do wspólnej strefy na zewnątrz. No oczywiście zaplecze łazienkowe to jest podstawowa rzecz, o tym nie dyskutujemy, ale chce też mieć duży telewizor, chce mieć internet szybki. Jak mówimy o obiektach o trochę wyższym standardzie i wyższym, wyższej cenie, no to gość oczekuje w nich jak największej ilości infrastruktury. No oczywiście od basenów, przez choćby jacuzzi, spa, sauny, teraz te nowomodne z widokiem na Giewont, przeszklone.
1: Trzecim elementem jest bezpieczeństwo, szczególnie istotne. W dobie oszustw na kwaterę widmo gość powinien otrzymać sprawdzoną informację o miejscu noclegowym.
2: Tutaj warto zadbać o rozpoznawalność w sieci, o numer w mieście, żeby Urząd Miasta potwierdził, że obiekt jest zarejestrowany, o czytelność na mapach największych operatorów internetowych, o oznakowanie, o spójny przekaz. Konsument boi się, że zapłaci za wysoką cenę. Tutaj warto w komunikacji odnosić się, że najniższa, jedyna stawka zawsze w obiekcie. Nie korzystajcie, nasi goście, z pośredników, bo tam zawsze marżę musicie zapłacić.
1: Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

0: Bednarek, Afromental i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami! Wstęp wolny! Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Po reklamie.
4: Anna Kruszewska. W Zakopanem odbywa się jubileuszowa 10. edycja projektu Krok Naprzód, poświęcona szkoleniu osób niewidomych i słabowidzących w zakresie bowlingu. Projekt gromadzi w tym roku 32 osoby niewidome i słabowidzące oraz 8 przewodników z całej Polski. Głównym celem jest nauka i doskonalenie gry w bowling, ale program wykracza znacznie poza sam sport. Uczestnicy nie tylko trenują technikę gry i przygotowują się do zawodów, ale także biorą udział w zajęciach promujących aktywny styl życia. W programie znalazły się spacery Nordic Walking, gimnastyka poranna oraz joga pomagająca w regeneracji po treningach. Ważnym elementem projektu jest również integracja społeczna. Organizatorzy umożliwiają uczestnikom poznawanie Podhala i okolic Zakopanego. Policjanci wyjaśniają okoliczności groźnego wypadku 15-latków na hulajnodze elektrycznej, do którego doszło na osiedlu Niwa w Nowym Targu. Jak informują mundurowi, ze wstępnych ustaleń wynika, że chłopak kierujący hulajnogą stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do jego wywrócenia. Razem z nim jechała 15-latka. Oboje nie mieli kasków. Nastolatkowej trafili do nowotarskiego szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że kierujący hulajnogą chłopak miał blisko promil alkoholu w organizmie. Jest wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok dla zarządu powiatu tatrzańskiego. Podczas ostatniej sesji najpierw zaprezentowano raport o stanie powiatu. Po krótkiej dyskusji radni poparli działania zarządu. Następnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe i wykonanie budżetu, co otworzyło drogę do udzielenia absolutorium. Starosta tatrzański Andrzej Skupień podkreślił, że wyłaniający się z raportu obraz powiatu w 2025 roku jest pozytywny, ale nie przesłodzony. Zawsze są bowiem tematy, nad którymi warto jeszcze pracować. Punkt z nielegalnym hazardem w Nowym Targu zlikwidowany przez policję i Krajową Administrację Skarbową. Podczas działań zabezpieczono 8 automatów wykorzystywanych do organizowania nielegalnych gier. W lokalu było też 5 osób uczestniczących w grach, które zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy KAS. Służby przypominają, że korzystanie z nielegalnych automatów nie jest wykroczeniem, lecz przestępstwem skarbowym. Odpowiedzialność mogą ponosić zarówno organizatorzy takiej działalności, jak i osoby biorące udział w nielegalnych grach. Sprawa nie została jeszcze zakończona. Postępowanie prowadzą funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, którzy wyjaśniają wszystkie okoliczności działalności zlikwidowanego punktu.
5: O tym się mówi w regionie.
4: Błoto na drogach, jazda bez uprawnień i wtargnięcia na prywatne tereny. To najczęstsze przewinienia kierowców quadów w powiecie tatrzańskim. Policjanci wraz ze strażnikami gminnymi prowadzą wzmożone kontrole osób poruszających się pojazdami terenowymi. To odpowiedź na liczne zgłoszenia mieszkańców dotyczące niszczenia prywatnych działek i terenów zielonych. Podczas działań funkcjonariusze wykorzystają specjalistyczne pojazdy terenowe, nieoznakowane radiowozy oraz drony. Sprawdzają między innymi uprawnienia kierujących, obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów oraz miejsca, po których poruszają się quady. Za ponad 266 tysięcy złotych Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem kupiło obraz Stanisława Ignacego Witkiewicza, portret Marii Witkiewiczówny. To wczesna praca artysty wykonana techniką olejną. Przedstawia jego krewną Marię Witkiewiczównę związaną z Zakopanem. Jak podkreśla muzeum, obraz ma dużą wartość historyczną i artystyczną. Stanowi też uzupełnienie jego zbiorów dotyczących Zakopanego i sagi rodu Witkiewiczów. Zakup został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Muzeów. Policjanci z Nowego Targu zatrzymali 40-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o przestępstwa narkotykowe. Podczas przeszukania jego domu funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 320 gramów marihuany. Jak ustalili śledczy, narkotyk pochodził z nielegalnej uprawy prowadzonej przez mężczyznę. Na posesji znaleziono także 3 krzewy konopi w początkowej fazie wzrostu. 40-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków, ich wytwarzania oraz nielegalnej uprawy konopi. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji i poręczenie majątkowe. Zmieniamy temat. Ratownicy GOPR ponownie apelują o ostrożność na górskich szlakach. W Pieninach jest ślisko, a chwila nieuwagi może skończyć się kontuzją. Przekonała się o tym 14-letnia turystka, która w rejonie Polany Pieniny poślizgnęła się i doznała urazu stawu skokowego. Ratownicy udzielili jej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę bliskich. GOPR przypomina, że przed wyjściem w góry warto zadbać o odpowiednie obuwie z dobrą podeszwą i bieżnikiem. Buty miejskie czy śliskie podeszwy znacząco zwiększają ryzyko upadku i poważnych urazów. Poczta Polska informuje o możliwych utrudnieniach w doręczaniu przesyłek w związku z całkowitym zamknięciem dla ruchu odcinka drogi zatorem w Poroninie od numeru 7 do 20A. Ze względu na prowadzone prace oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa listonoszom, doręczanie korespondencji i paczek na tym obszarze może być czasowo utrudnione lub całkowicie niemożliwe. Poczta Polska przypomina, że awizowane przesyłki oraz wszystkie usługi pocztowe są dostępne w filii pocztowej w Poroninie. Mieszkańcy proszeni są o uwzględnienie tych utrudnień do czasu zakończenia prac drogowych. W willi Okrza, filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Nasza Rzecz, 150 lat od założenia szkoły snycerskiej w Zakopanem. Na wystawie zobaczymy m.in. właśnie odnaleziony ołtarz z końca XIX wieku, wykonany przez uczniów pod okiem jednego z pierwszych nauczycieli. Uczniowskie prace późniejszych uznanych artystów, a także zaskakujące prace z okresu komunistycznego reżimu.
6: Na pewno fenomenem jest jakość tego, co tutaj powstawało. Natomiast chcemy też bardzo mocno zaakcentować ten pierwiastek ludzki, bo gdyby nie ludzie, ich talenty, ich wytrwałość i właśnie ten entuzjazm, wiara w to, że warto, że trzeba, to szkoły by nie było i nie byłoby tej trwałości, tak no półtora wieku historii, nie tradycji. To nie jest przeszłość, to jest cały czas teraźniejszość i przyszłość. I to są ludzie. Kiedy w Zakopanem rozmawia się, kiedy się rozmawia z, na przykład ze studentami rzeźby w Warszawie, w Krakowie i przyznają się, że są z Zakopanego, że są po szkole imienia Antoniego Kenara, od razu zapalają się błyski w oczach i od razu wszyscy wiemy, o czym mówimy. To jest taki etos, taka duma, a jednocześnie też podejrzewam, że rodzaj zobowiązania do tego, że jest się człowiekiem, który wywodzi się, no czy to z liceum plastycznego, czy ze szkoły budowlanej, bo obie te szkoły są spadkobierczyniami szkoły snycerskiej i szkoły przemysłu drzewnego, że jeżeli wyszło się z takiego miejsca, to to zobowiązuje. I to jest ten niezwykły etos, który ja dostrzegam w tej szkole od samego początku. Różnie się mówiło o tych kolejnych okresach działalności szkoły, austro-węgierskim, później międzywojennym, wiadomo, jak okres austro-węgierski, to Stanisław Witkiewicz senior, który niezwykle utyskiwał, że szkoła nie jest polska i że styl zakopiański to nie styl tyrolski. Ale dzisiaj powinniśmy patrzeć na to z dużego dystansu i z dużo mniejszymi takimi emocjami, prawda, z większym obiektywizmem. I mnie zawsze niezwykle urzekają właśnie te biografie ludzkie. To, że taki Neuwirth, pierwszy dyrektor Czech, przyjeżdża do Zakopanego, no wybaczcie Państwo, nie była to metropolia. On przyjechał i żył, i mieszkał, i ciężko pracował, naprawdę w niełatwych warunkach. Zakochał się w tym miejscu, zakochał się w drewnie, w tym, co tu się działo, zakochał się w Tatrach i zakochał się w kobiecie. I razem z tą swoją żoną oboje pracowali tutaj, no właśnie nad wychowaniem, nad edukacją Ona dziewcząt, on chłopców. To jest niezwykłe. Ja myślę, że to, nie myślę, jestem przekonana, że to wymagało ogromnego hartu ducha i właśnie takiego etosu społecznikowskiego. To była taka praca u podstaw. I ci kolejni dyrektorzy, bez względu, dla mnie bez względu na to, czy to byli Czesi, Węgrzy, czy w końcu Polacy, byli w tym sensie do siebie podobni i wkładali tu dużo serca, zaangażowania i takiej miłości do tych ludzi i do tego rzemiosła.
7: Jeśli już mówimy o historii szkoły, to jak udało się przetrwać szkole ten okres powojenny, po II wojnie światowej, okres komunizmu? To są czasy, zdaje się, właśnie kiedy Kenar zaczyna tutaj uczyć w szkole.
6: No ja bym jeszcze wspomniała czasy wojenne, bo to są też takie momenty, o których my trochę mało wiemy, a przede wszystkim chyba chcemy zapomnieć.
4: Z kuratorką wystawy Katarzyną Ucherą rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Całą rozmowę o tej niezwykłej wystawie i historii sztuki znajdziecie na radioalex.com.pl.
5: Radio Alex.
8: To jest podsumowanie wiadomości w Radiu Alex. Małgorzata Kmieciak, zapraszam. Do 30 czerwca, czyli jeszcze ponad tydzień, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na odcinku ulicy Nędzy Kubińca w Kościelisku. Od skrzyżowania z ulicą Syverne do skrzyżowania z ulicą Karpielówka. Jedźcie ostrożnie i patrzcie na znaki. Chwila brawury kosztowała 19-letniego kierowcę utratę prawa jazdy. Mieszkaniec powiatu Suskiego na ulicy Świętej Anny w Nowym Targu. Tuż przed policyjnym patrolem celowo wprowadził samochód w poślizg i wykonał tak zwany drift. 19-latek został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł, otrzymał 10 punktów karnych i stracił prawo jazdy.
5: O tym się mówi w regionie.
8: Pierwsza część drugiego Międzynarodowego Forum Górskiego została poświęcona jubileuszowi 200-600-lecia wspólnoty leśnej uprawnionych 8 wsi w Witowie.
9: To ponad 200-letnia historia. Historia zdobywania swojej własności w Tatrach, a później jej obrony. I tutaj mamy taki precedens sytuacji, kiedy część naszego Tatrzańskiego Parku Narodowego znajduje się w rękach prywatnych uprawnionych mieszkańców Podtatrza i tam jest prowadzona jednocześnie i ochrona przyrody, i gospodarka leśna. Wszystko to się da pogodzić, więc o tym, jak to się stało, jakie były perypetie tych miejscowości, dzisiaj wysłuchujemy na tej konferencji.
8: Pierwsze spotkanie odbyło się w Witowie. Drugą część forum zaplanowano na drugi dzień października w Kościelisku.
9: Z jesienią spotkamy się, zapraszając na cały kompleks wykładów i uroczystości związanych z pasterstwem, bo mamy rok pasterski ogłoszony w powiecie tatrzańskim w związku z tym, że ONZ ogłosiło ten rok rokiem pastwisk i pasterzy. Myśmy poszli oczywiście w tą stronę, bo to są nasze korzenie.
8: Mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień. Boisko przy szkole podstawowej numer 4 w Zarytem czeka przebudowa. Dzięki niej uczniowie i mieszkańcy Rabki Zdroju mają zyskać nowoczesny i bezpieczny obiekt sportowy. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Najtańsza oferta opiewa na 619 tysięcy złotych. Natomiast najdroższa przekracza milion. Jak informuje Urząd Miejski w Rabce Zdroju, wszyscy oferenci zadeklarowali identyczny, maksymalny okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy. Oznacza to, że o końcowej klasyfikacji ofert w praktyce zdecyduje przede wszystkim cena oraz ewentualna weryfikacja formalna dokumentacji złożonej przez wykonawców.
5: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
8: Przed weekendem otwarto najnowszą wystawę w Willi Oksza w filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Nosi ona tytuł Nasza Rzecz. 150 lat od założenia Szkoły Snycerskiej w Zakopanem. Na wystawie między innymi właśnie odnaleziony ołtarz z końca XIX wieku, wykonany przez uczniów pod okiem jednego z pierwszych nauczycieli, Czecha Franciszka Neuzila. Uczniowskie prace późniejszych uznanych artystów, a także zaskakujące prace z okresu komunistycznego reżimu. Z kuratorką tej wystawy, Katarzyną Ucherą, rozmawiała reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska.
6: Kiedy w Zakopanem rozmawia się, kiedy się rozmawia z, na przykład ze studentami rzeźby w Warszawie, w Krakowie i przyznają się, że są z Zakopanego, że są po szkole imienia Antoniego Kenara, od razu zapalają się błyski w oczach i od razu wszyscy wiemy, o czym mówimy. To jest taki etos, taka duma, a jednocześnie też podejrzewam, że rodzaj zobowiązania do tego, że jest się człowiekiem, który wywodzi się, no czy to z liceum plastycznego, czy ze szkoły budowlanej, bo obie te szkoły są spadkobierczyniami szkoły snycerskiej i szkoły przemysłu drzewnego.

0: Patrzeć na to z dużego dystansu i z dużo mniejszymi takimi emocjami, prawda, z większym obiektywizmem. I mnie zawsze niezwykle urzekają właśnie te biografie ludzkie. To, że taki Neuwirth, pierwszy dyrektor Czech, przyjeżdża do Zakopanego, no wybaczcie Państwo, nie była to metropolia. On przyjechał i żył, i mieszkał, i ciężko pracował, naprawdę w niełatwych warunkach. Zakochał się w tym miejscu, zakochał się w drewnie, w tym, co tu się działo, zakochał się w Tatrach i zakochał się w kobiecie. I razem z tą swoją żoną oboje pracowali tutaj no właśnie nad wychowaniem, nad edukacją, ona dziewcząt, on chłopców. I to jest niezwykłe. Ja myślę, że to, nie myślę, jestem przekonana, że to wymagało ogromnego hartu ducha i właśnie takiego etosu społecznikowskiego. To była taka praca u podstaw. I ci kolejni dyrektorzy, bez względu, dla mnie bez względu na to, czy to byli Czesi, Węgrzy, czy w końcu Polacy, byli w tym sensie do siebie podobni i wkładali tu dużo serca, zaangażowania i takiej miłości do tych ludzi i do tego rzemiosła.
1: Jeśli już mówimy o historii szkoły, to jak udało się przetrwać szkole ten okres powojenny, po II wojnie światowej, okres komunizmu? To są czasy, zdaje się, właśnie kiedy Kenar zaczyna tutaj uczyć w szkole.
0: No ja bym jeszcze wspomniała czasy wojenne, bo to są też takie momenty, o których my trochę mało wiemy, a przede wszystkim chyba chcemy zapomnieć. Pierwsza wojna, druga wojna. Można powiedzieć, że w Zakopanem obie te wojny nie przyniosły tak dużo takich realnych, materialnych zniszczeń, ale przyniosły ogrom cierpień, prześladowań i też bardzo trudnych decyzji. I przed tymi decyzjami takimi no, etyczno-moralnymi stawali ci ludzie i na naszej wystawie poświęcamy też jedną z sal właśnie tej bardzo trudnej historii wojennej, ale chcemy przypomnieć też tych, którzy no, musieli odpowiedzieć sobie i wszystkim dookoła na pytanie, czy szkoła ma przetrwać, czy ma działać i jakie są możliwości tego działania i gdzie leżą granice kompromisu.
2: Katarzyna Uchera, kurator wystawy Nasza Rzecz, 150 lat od założenia Szkoły Snycerskiej w Zakopanem.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: W Babicy pod Wadowicami wydano właśnie pozwolenie na budowę krytego stoku narciarskiego. Taki stok ma już Dubaj. Na nartach bez względu na porę roku można również pojeździć na Litwie. Ten pod Wadowicami ma szansę zostać najdłuższym stokiem narciarskim pod Zadaszeniem. Długość trasy to 650 metrów. Nasza reporterka pytała burmistrza Zakopanego, czy w tym mieście mógłby również powstać taki obiekt.
4: To nie jest takie proste, że Zakopane ma działkę 20 hektarów i sobie jutro zacznie budować kryty stok narciarski, bo gdybyśmy mieli takie działki, to pewnie byśmy już na nich mieli zwykłe stoki narciarskie. Natomiast jest to pewnie jakaś melodia przyszłości, żeby nad tym pracować, bo mówi się nie tylko o stokach narciarskich krytych, ale również o trasach biegowych krytych, bo takie instalacje też są na świecie. Na pewno jest to jakaś przyszłość. Uniezależnienie się od warunków pogodowych, tych zewnętrznych, tych klimatycznych, to jest możliwe. Pytanie, jakim kosztem, no i na ile jesteśmy na to gotowi.
2: Teraz w podsumowaniu wiadomości w Radiu Alex progi zwalniające na Chramcówkach. Jak już wiecie z Radia Alex, od środy z powodu otwartej nowej drogi w Zakopanem na ulicach Chramcówki do Samków, Szymony oraz Hyców Potok obowiązuje nowa organizacja ruchu. Niestety, pomimo licznych komunikatów, wielu kierowców przejeżdża ulicą Chramcówki, nie zwracając na to uwagi. W związku z tym postanowiono wprowadzić nowe ograniczenia.
5: Niestety, pomimo licznych komunikatów, wielu kierowców przejeżdża ulicą Chramcówki, nie zwracając uwagi na nową organizację ruchu. Doszło już do jednej kolizji i kilku niebezpiecznych sytuacji. Aby przeciwdziałać takim sytuacjom, Urząd Miasta w Zakopanem zdecydował na zamontowanie progów zwalniających w rejonie skrzyżowania ulicy Chramcówki i do Samków. Apelujemy o szczególną ostrożność i rozwagę.
2: Apelował w Radiu Alex Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. przyszły weekend Siwa Polana u wlotu Doliny Chochołowskiej zmieni się w centrum plenerowej zabawy. Odbędzie się tam druga edycja Dni Gminy Kościelisko. W programie dwa dni koncertów, wydarzenia sportowe, atrakcje rodzinne, warsztaty.

Dla dzieci oraz festiwal Street Food Polska. Na scenie wystąpią m.in. Agnieszka Chylińska, Rozali, Kacper HTA czy nasza Basia Giewont. Organizatorzy zapowiadają także widowiskowe pokazy taneczne i bogaty program dla całych rodzin. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

0: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
0: Po reklamie.
6: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Po reklamie.
7: Sobota, 20 dzień czerwca, na zegarach 7, czas na wiadomości.
8: Nowa Rada Nadzorcza stanie na czele Szpitala Południowego w Warszawie. Tak zdecydował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski po skandalu z politykami Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli korzystać z badań poza kolejką. Michał Dobrołowicz.
9: Dzień dobry. Zmiany w Radzie Nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego to dopiero początek naprawy, planowanej także w innych lecznicach w najbliższych tygodniach. Tak to zapowiada prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
10: Rady Nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
9: Jednocześnie warszawski ratusz prowadzi kontrolę na wszystkich szpitalnych oddziałach ratunkowych w stolicy, a także audyt w Szpitalu Południowym. To jest też efekt skandalu z byłym już radnym Koalicji Obywatelskiej, lekarzem Dawidem Kacprzykiem, zatrudnionym w tej placówce właśnie jako koordynator SOR-u. 29-latek zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
8: Odnaleźliśmy miejsca pochówków kilkuset Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w Hucie Pieniackiej w 1944 roku. Tak, najważniejsze efekty zakończonej dwutygodniowej misji badawczej podsumował ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, gdzie natrafiono na szczątki?
11: Ekipy znalazły je w 25 wykopach sondażowych. Natrafiono na dół, w którym mogą spoczywać setki ofiar zbrodni, a także na pojedyncze groby.
12: Szczątki znaleźliśmy na obszarze ponad 200 metrów kwadratowych, z czego znaleźliśmy mogiłę zbiorową, która ma powierzchnię 72 metrów, a wokół tej mogiły znaleźliśmy także wiele pochówków pojedynczych.
11: To, co zastaliśmy, potwierdza, że mamy do czynienia z ofiarami zbrodni, dodał ksiądz Trzaska.
12: Te szczątki zostały pogrzebane bez strumien, w nieładzie, w pewnym sensie w pośpiechu. Szczątki noszą ślady nadpaleń, urazów okołośmiertnych.
11: Ekipy IPN zamierzają wrócić do Huty Pieniackiej w przyszłym roku. Niebawem skierują do władz Ukrainy wniosek o zgodę na ekshumację odnalezionych szczątków.
7: Dzisiaj czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie rosnące do dużego. Z przelotnymi opadami deszczu punktowo mogą pojawić się również burze z gradem. Temperatura maksymalna od 25 stopni na północnym wschodzie kraju, 30 w centrum, do 35 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 85 km na godzinę, południowo-wschodni i południowy. Dzień dobry, cześć i czołem, tu program Wolna Sobota, Mariusz Ryszka, kłaniam się, polecam się na dobry początek dnia, no i przynoszę ze sobą najlepszą muzykę do porannej kawy, pobudza jak ristretto.

0: Sobota, 20 dzień czerwca, to już 171 dzień roku. Do końca roku zostały 194 dni. Na liście solenizantów dzisiaj alfabetycznie Adalbert, Baltazar, Benigna, Bogna, Bratomir, Edburga, Florentyna, Franciszek, Gemma, Hektor, Jan, Jan Chrzciciel, Makary, Małgorzata, Rafaela i Rafał. Wszystkiego pięknego i pysznej kawusi życzę o poranku we własnym zakresie, rzecz jasna.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesję w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
6: Ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

Sobotni poranek, teraz u nas kalendarz świąt niecodziennych, który podpowiada, że dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Surfingu. Kto ma deskę, ma plażę i morze na wyciągnięcie ręki, ten surfuje. A kto lubi żonglować, ten celebruje Światowy Dzień Żonglerki. 20 dzień czerwca to również Dzień Lodów i Napojów Gazowanych. Jest również Dzień Koktajlu Waniliowego czy Dzień Psiej Imprezy. Proszę brać i świętować.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Kalambury, łatwe hasło.
2: Ostatnio też tak mówiłaś.
3: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
1: Dobra, pokazuję.
3: Słońce?
2: Dom?
3: Ciepło?
1: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
5: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
6: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
7: Co mówią Twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
8: Wolę życie w biegu i w obiegu.
9: Pieniądz musi krążyć.
10: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą Ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenna Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenna Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio

0: Reklama.
1: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie. Na naszych mieszkańców i gości czeka masa muzyki, rodzinnych atrakcji i doskonałej zabawy. Na scenie m.in. Agnieszka Chylińska, Rozali, Kacper HTA, Wiktor Waligura i Basia Giewont. Do tego strefa rodzinna, warsztaty dla dzieci, festiwal Street Food Polska i górskie wycieczki. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Siwej Polanie.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money? No.

0: akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
6: I to już godzina 8, sobotni poranek, a u nas kolejne wiadomości.
7: Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. To reakcja na nadanie przez ukraińskiego prezydenta jednej z jednostek sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA. Ukraińska Armia Powstańcza w czasach II wojny światowej była odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków. Szacuje się, że nacjonaliści zamordowali co najmniej 100 tysięcy osób. Jakub Rybski. Jakubie, jak decyzję Karola Nawrockiego oceniają polscy politycy?
8: Politycy koalicji rządzącej przyznają, że spodziewali się takiej decyzji, choć była ona nieco pochopna.
9: To widać, że nie skorzystał, żeby jeszcze zaczekać tydzień czy dwa, też do momentu tej konferencji, być może na osobiste spotkanie.
8: Mówił mi poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa, a z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka stwierdził, że Karol Nawrocki dał prezydentowi Ukrainy czas na refleksję, ale tej refleksji zabrakło.
10: Jeżeli pan prezydent Zełenski lekceważy nas, nie traktuje nas poważnie, zachowuje się w sposób urągający dobrym relacjom polsko-ukraińskim, to musi się spodziewać z konkretnymi działaniami ze strony władz polskich.
8: Polityk PiSu dodał, że była to jedyna słuszna decyzja.
7: Sejm przyjął rządową ustawę, która ma umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków. To pokłosie skandalu z byłym już radnym warszawskiej dzielnicy Ursus, Dawidem Kacprzykiem. Przypomnijmy, że lekarz w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Był zatrudniony m.in. w warszawskim Szpitalu Południowym. Na szpitalnym SOR-ze mieli być natomiast obsługiwani poza kolejką politycy Koalicji Obywatelskiej. Kacper Wróblewski. Kacprze, jak głosowali posłowie?
11: Za była cała koalicja rządząca, z kolei opozycja wstrzymała się od głosu. Przed głosowaniem doszło do burzliwej debaty. Głos zabrał m.in. szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
12: Te wynaturzenia i patologie mają znaczek Koalicji Obywatelskiej. I zamiast uciekać dzisiaj, chować jak struś głowę w piasek, powinien pan wyjść i przeprosić Polaków, tych pacjentów, którzy nie mogą dostać się do lekarza.
11: Burzliwie było także, gdy na mównicę wyszedł poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych.
13: Wszyscy pamiętamy taśmy Tomasza Mraza, gdy mówił pan Romanowski o 18 milionach, które wpłacono na szpital w Józefowie za leczenie kolanek prezesa Kaczyńskiego.
11: Jeśli prezydent podpisze ustawę, wówczas rządowa agencja będzie mogła sprawdzić, ile lekarze zarabiają łącznie w kilku placówkach, na różnych umowach i w różnych podmiotach.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SunViong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Na początek przypomnienie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach i o upałach. Może być dzisiaj bardzo gorąco na terenie województwa małopolskiego od 30 do 33 stopni Celsjusza. Konkretnie w Zakopanem dzisiaj do 21-22 stopni mogą pojawić się gwałtowne burze. Proszę na siebie uważać.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SunViong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Za nami już godzina 8, a przed nami duża porcja najlepszej muzyki na weekend, a także kolejna pyszna, wyśmienita, powiedziałbym, propozycja naszych kucharek. Już za kilka minut u nas czas na przepis na weekend.
2: Radio A.

0: Przepis na weekend.
1: A dzisiaj mamy dla Was przepis na pyszną sałatkę, która smakuje rewelacyjnie w każdych okolicznościach przyrody, a w takich, jakie mamy za oknami zwłaszcza. Dzisiaj propozycja to sałatka z gruszką, żółtym serem i selerem naciowym. Nasze kucharki od razu mówią, że pyszne. No to najpierw może składniki. Potrzebować będziemy dwóch gruszek, kawałka sera żółtego, trzech łodyg selera naciowego, mała czerwona cebula się przyda albo szalotka, majonez warto też mieć pod ręką, sól i pieprz do smaku, a i przyda się szczypiorek. Co z tym wszystkim zrobić? O tym za chwilę.
0: Przepis na weekend. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
5: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
6: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
7: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
6: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.

0: 64.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Co za weekend?
1: W Radiu Alex zapraszam na przegląd weekendowych wydarzeń w regionie. Już dziś legenda o kwiecie paproci ożyje w Zakopanem. Mieszkańcy, ale i turyści będziecie mogli wyruszyć na wyjątkowe poszukiwania ukrytych w mieście drewnianych kwiatów. Ta gra terenowa rozpocznie się już niebawem, bo o godzinie 10, a wskazówki prowadzące do skarbów pojawią się na Facebooku miasta Zakopane w aplikacji Karta Turysty Zakopane oraz na naszej antenie. A na tych, którzy odnajdą magiczne kwiaty, czekają nagrody. Organizatorzy przypominają, że w trakcie gry liczy się nie tylko spryt, ale także odpowiedzialność. Uczestnicy powinni szanować miejską przestrzeń, zieleń i przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Zapraszam do zabawy. A teraz przenosimy się do Rabki Zdrój. Tam od piątku trwa retro piknik, czyli dawnej Rabki Czar. No i na dzisiaj przygotowano kolejne atrakcje. Na przykład o godzinie 10.30 przed zabytkowym dworcem PKP nastąpi powitanie podróżnych w czasie połączone z opowieścią o historii Sosny Laura. Następnie ulicami miasta przejdzie barwna parada do Parku Zdrojowego z udziałem zabytkowych samochodów oraz zespołu Dixlandowego z Wrocławia. W Parku Zdrojowym przez cały dzień natomiast odbywać się będzie wielki piknik retro. Zapraszam serdecznie.

0: Przepis na weekend.
1: Przepis na dzisiaj: sałatka z gruszką, żółtym serem i selerem naciowym. Mamy już wszystkie składniki, no to teraz gruszki obieramy, kroimy w słupki, żółty ser kroimy na drobną kostkę. Jeżeli chodzi o ilość, to mniej więcej tyle samo w misce powinno być gruszek, co sera. Teraz myjemy seler naciowy, kroimy w plastry i wszystko łączymy z pokrojoną w piórka cebulą, majonezem, doprawić to trzeba solą, nie za dużo, i pieprzem. Na koniec posypujemy wszystko szczypiorkiem, a dla efektów radiowej kuchni dodajemy także czarnuszkę. Można to zobaczyć na zdjęciach w naszym portalu. Proszę brać i korzystać. Smacznego! Przepis na weekend.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra.

0: Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń, Nowy Targ, ulica Krakowska 3. asmbgroup.pl.
1: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
2: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na was w Rabce Zdroju, w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko was każdego dnia.
3: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesję w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
6: Kalambury, przegrany robi obiad.
7: Mama pokazuje zimę?
8: Albo stoi przy lodówce.
6: Dobra, to jeszcze raz.
7: Dom?
8: Ciepło.
6: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Po reklamie.
10: Radio Alex.

0: Miasto Roma. Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się odmalować salon,
1: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
0: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na Bipi. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
10: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
11: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenna Sol d'Or. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje Itaka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenna Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Po reklamie.
16: Na zegarach godzina 9, sobota, 20 dzień czerwca, czas na wiadomości.
17: Krajowy trening pierwszej pomocy zaplanowany jest dzisiaj w ponad 1000 miejsc w Polsce. W czasie tego wydarzenia setki osób mają zdobyć podstawowe umiejętności ratujące zdrowie i życie pod okiem profesjonalnych instruktorów. Michał Dobrołowicz. Michale, gdzie można wziąć udział w takich bezpłatnych lekcjach pierwszej pomocy?
18: Na przykład w Zabrzu w szpitalu specjalistycznym, w mazowieckim Kazanowie na lokalnym boisku piłkarskim, w Warszawie na błoniach PGE Narodowego, a we Włocławku na Starym Rynku. Studentka ratownictwa medycznego Natalia Miller podkreśla, że gdy chcemy udzielić komuś pierwszej pomocy, w pierwszej kolejności musimy zadbać o bezpieczeństwo.
19: Bezpieczeństwo nasze, czyli zwracamy uwagę, czy ta pomoc nie stanowi dla nas potencjalnego zagrożenia. Kiedy sytuacja wydaje nam się opanowana, podchodzimy do poszkodowanego i sprawdzamy jego oddech. Przykładamy policzek do ust poszkodowanego, liczymy do 10, sprawdzamy, czy oddycha.
18: W czasie treningów uczestnicy w całej Polsce dowiedzą się dzisiaj, jak pomóc osobie, która przestała oddychać, jak zatamować masywny krwotok, ale też jak użyć defibrylatora, gdy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia.
17: Rozpoczynamy kolejny etap prac nad stałą obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce, mówił w Sejmie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef resortu obrony wskazał też ewentualne lokalizacje przyszłej bazy USA.
20: Poznań, Wrocław, te miejsca, w których dzisiaj już stacjonują żołnierze amerykańscy.
17: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zaznaczał, że negocjacje są możliwe dzięki dobrym relacjom Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.
0: Nie byłoby w ogóle tej dyskusji, gdyby nie było prezydenta Nawrockiego, bo rząd właściwie nie ma kanałów z Waszyngtonem tak naprawdę, albo te kanały są bardzo mocno ograniczone.
17: Studia skończone. Czas na obronę prac dyplomowych. Przed absolwentami uczelni dość stresujący czas. Czytanie pracy, czy też rozmyślanie o możliwych pytaniach. Jak sobie z tym poradzić?
21: Taktyka na obronę, przede wszystkim spokój, odczytanie parę razy pracy magisterskiej. Najważniejszy dzień przed, jakoś wyluzować się.
22: Wiem, zobaczymy po prostu, co się będzie działo.
23: Na żywioł?
22: Tak.
24: Aby pytania podeszły, to na pewno.
25: No nie stresować się, chyba myśleć o tym, co będzie potem.
22: Na pewno bez stresu, z luźnym podejściem, no i z wiedzą w głowie.
26: Pozytywne myślenie, odważnie.
27: Nie ma tremy przed obroną?
26: Nie ma. To już taka formalność tak naprawdę.
17: My oczywiście trzymamy za Was kciuki, a ze studentami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej rozmawiał Dominik Smaga.
16: Dziś o poranku w Zakopanem dużo słońca, temperatura na poziomie stopni 19-20, w ciągu dnia wzrośnie nawet lokalnie do 24. Pod Tatrami mogą dzisiaj pojawić się chmury, mogą pojawić się przelotne słabe opady deszczu, może także zagrzmieć, proszę wziąć to pod uwagę, planując górskie wyprawy. Jutro bardzo podobna pogoda. I to już po godzinie 9:00 w kalendarzach od samego rana, sobota, 20 dzień czerwca. Za 6 dni będą wakacje, a jutro przychodzi lato. To astronomiczne pojawi się u nas o 10:26.
8: Radio Ale.

0: Tu Radio Alex, w sobotni poranek polecamy dzisiaj poszukiwanie kwiatu paproci. To jest całodniowa zabawa miejska inspirowana słowiańską legendą o magicznym kwiecie, który zakwita tylko raz w roku podczas nocy świętojańskiej. A na naszej antenie będą dzisiaj pojawiać się podpowiedzi, gdzie kwiatów paproci szukać. Włodek Bioły konkretnie podpowie.
1: Tam kany miś zakopiański przy wodzie straż trzyma, a turyści przy nim zdjęcia robią latem i zimą. Blisko plusku i odbicia świateł w wodzie, szukaj kwiatu, co ukrył się przy przyrodzie.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
6: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
5: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Twoje auto odpali i zagra jak nowe dzięki Centrum Akumulatorów. Zapraszamy do nowego sklepu w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 172. Tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum Akumulatorów. Telefon 790 200 020.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit.
15: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
16: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
17: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
18: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
19: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
20: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
21: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: O reklamie.

0: Co za weekend?
1: W Radiu Alex zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. Już dziś w Kluszkowcach zapraszam na piknik Eco Muzeum Kids. Po południu przy Karmelickiej 3A możecie wziąć udział w warsztatach, zabawach plenerowych, ale i także spróbować wybornego lokalnego jedzenia. Zaczynamy o 13:00. Sub Challenge i magnesy na lodówkę z ekipą Wyskoczna. Godzinę później robótki na krosienkach z warsztatami w Byczej Oborze zaproponuje Stowarzyszenie Frydmański Sypaniec, a potem po kolei o 15:00 świeczki z wosku, o 16:00 malowanie na sztalugach, a dla tych, którzy potrzebują ruchu, zabawy plenerowe, o 18:00 możecie natomiast nauczyć się, jak dekorować kwiatami. A to nie wszystko. Zapraszam dzisiaj serdecznie na piknik Eco Muzeum Kids. Kolejna propozycja to propozycja na niedzielę. Jutro o 11:00 Rabczański Amfiteatr stanie się miejscem niezwykłego spotkania miłośników motoryzacji, historii i muzyki. Przygotowano wystawę unikatowych maszyn liczących ponad 100 lat. No a wśród prezentowanych pojazdów znajdą się też modele najpopularniejszych marek pierwszej połowy XX wieku. Na pewno będzie można sobie porozmawiać z właścicielami, no i przede wszystkim pyknąć fotkę przy takiej furce. A muzycznym zwieńczeniem wydarzenia będzie koncert kapeli 9 Sił. Zapraszam serdecznie jutro o 11:00 do Rabczańskiego Amfiteatru.

0: Muzyka wybrana dla ciebie tak właśnie brzmi, a my teraz sprawdzamy kalendarium. 20 dzień czerwca, rok 1975. Wtedy do kin weszły legendarne Szczęki Stevena Spielberga, które zdefiniowały pojęcie letniego hitu kinowego, czyli tak zwanego blockbustera, no i przerażały widzów na całym świecie. I do dzisiaj przerażają. I przy okazji wspomnę o tym, że dzięki Szczękom odkryłem, że cierpię na selachofobię, czyli strach przed rekinami. I jeszcze rok 1983 ukazał się debiutancki album zespołu Ladypunk, zatytułowany, no właśnie, Ladypunk, po prostu z hitami takimi jak Mniej niż zero czy Kryzysowa narzeczona. I wiecie co? Chyba Ladypunk dzisiaj dla was zagramy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie,

0: złotych netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
1: Myślenicki rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20 i 21.

0: i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami! Wstęp wolny! Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Będę był to restaurantem.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Po reklamie.
9: Muzyka wybrana dla ciebie.
10: Radio Aleks.

0: sé que la vida es así.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.

0: 164.
1: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie. Na naszych mieszkańców i gości czeka masa muzyki, rodzinnych atrakcji i doskonałej zabawy. Na scenie m.in. Agnieszka Chylińska, Rozali, Kacper HTA, Wiktor Waligura i Basia Giewont. Do tego strefa rodzinna, warsztaty dla dzieci, festiwal Street Food Polska i górskie wycieczki. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Siwej Polanie.
2: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
3: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
4: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje Itaka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
7: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Po reklamie.
9: I to już godzina 10, sobotni poranek. Mamy dla Was najważniejsze informacje.
10: Polska nie zaakceptuje żadnych unijnych ustaleń o zawieszeniu broni na Ukrainie bez udziału naszego kraju, zapowiedział po szczycie Unii Europejskiej premier Donald Tusk. Dyskusję dotyczącą ewentualnych rozmów pokojowych zrelacjonuje nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
11: Tusk dał wyraźnie do zrozumienia, że reprezentowanie Unii Europejskiej powinno pozostać w gestii przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy. Jednocześnie podkreślił:
12: Polska nie będzie respektowała, i to jeszcze raz powtórzę, żadnych ustaleń, które będą podjęte bez jej udziału.
11: Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przekonywał natomiast, że format E3, do którego należą Francja, Niemcy i Wielka Brytania, powstał na prośbę Ukrainy i skupia państwa odgrywające kluczową rolę we wspieraniu Kijowa. Zapewniał jednocześnie, że Polska, Włochy i inni partnerzy z Unii są na bieżąco włączeni do konsultacji.
10: Mistrzowskie fakty sportowe zaczynamy oczywiście od mundialu. Cezary Dziwiszek, witam, Czarku.
13: Dzień dobry, witam. Komplet wyników z mundialowej nocy i poranka. Stany Zjednoczone pokonały Australię 2-0 i zapewniły sobie wyjście z grupy D. W grupie C Maroko wygrało ze Szkocją 1-0 i ma prawie pewny awans. Podobnie jak Brazylia, która pewnie pokonała Haiti 3-0, i fani Canarinhos w końcu mogą się uśmiechnąć. Przynosimy brazylijski klimat. Wszyscy się do nas uśmiechają, śmieją się razem z nami, dobrze się bawią. Jest naprawdę ciepło, uwielbiamy brazylijską serdeczność i czuję, że Filadelfia wniosła trochę tego klimatu. Jedna z brazylijskich fanek oczywiście, jak to wstał wcześniej rano, mógł się jeszcze załapać na spotkanie Turcji z Paragwajem. Mimo gry w przewadze jednego zawodnika i świetnych sytuacji w końcówce, Turcja przegrała 0-1 i ma już niewielkie szanse na wyjście z grupy. Będzie siódmy decydujący mecz w walce o koszykarskie Mistrzostwo Polski. Po dramatycznej, pełnej emocji końcówce Zastal Zielona Góra pokonał Legię Warszawa 76-74 i w serii do 4 wygranych mamy remis 3-3. Decydujące tytuły spotkanie odbędzie się jutro w Warszawie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: Spoglądam na mapy pogodowe dla Zakopanego, no i trzeba przyznać, aura na weekend dopisała. Będzie ciepło od 20 do 24 dzisiaj i do 25 nawet stopni jutro. Na ogół pogodnie i słonecznie, ale w międzyczasie gdzieś tam kilka chmur może się pojawić. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, może również zagrzmieć. Co czeka nas w Zakopanem na początku tygodnia? Nadal ciepło, ale już nie tak ciepło jak w weekend. 20 stopni w poniedziałek. Chmury, przelotny deszcz i lokalne burze.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: Minęła godzina 10, to program Wolna Sobota. Mariusz Ryszka, kłaniam się raz jeszcze. Dzień dobry. Pozwolicie, że przypomnę również, że imieniny obchodzą Bożena, Bogna i Florentyna. Proszę pamiętać o dziewczynach, wysyłać im życzenia. No, kwiaty też dozwolone. Ja dla solenizantek zagram.

0: Radio Alex. Przypominamy, dziś w Zakopanem szukamy legendarnego kwiatu paproci w ramach gry miejskiej. Czeka na Was 30 ukrytych kwiatów w różnych miejscach. Wskazówki pojawiają się na Facebooku miasta Zakopane oraz na antenie Radia Alex. Czas na kolejną.
1: Na starych krzeptówkach kany sabała legendy snuł przy watrze. Tam wiatr niesie historię po kozdej górskiej holi i polanie. Przy drewnianej chacie, co pamięto dawne śpiewki i granie, kwiat paproci cicho ukrył swoje świętojańskie wołanie.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
6: Jeszcze nie, a ty?
5: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
6: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
5: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
6: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
5: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
7: Time to level up!
8: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na Was w Rabce Zdroju, w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko Was każdego dnia.

Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.

0: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoserwis Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. .pl.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Po reklamie.

0: Co za weekend?
1: W Radiu Alex zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. Na jutrzejszy popołudnie i wieczór zapraszam do Krościenka nad Dunajcem, gdzie odbędzie się spotkanie pod hasłem Średniowieczna Przygoda. Początek o godzinie 15 w Amfiteatrze pod Wierzbą, w okolicy którego rozbije się miasteczko krakowskiego Bractwa Grodzkiego. Będą tutaj i kramy, i prezentacje różnych rekwizytów z epoki. Będzie biżuteria, będzie można zobaczyć rycerskie potyczki, ale też i wziąć udział w warsztatach. Dzieciaki na przykład będą mogły nauczyć się robić skórzane bransoletki. No nie będzie brakowało również gier i zabaw oraz średniowiecznej kuchni, a o 19 rozpocznie się koncert muzyki dawnej, któremu towarzyszyć będzie pokaz średniowiecznej mody. O 20 natomiast wianki. Na początek historia tego zwyczaju, a potem już wianki popłyną Dunajcem. To propozycja na niedzielne popołudnie do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Deskorolki w Rabce Zdroju. Wydarzenie odbędzie się od godziny 15 w skateparku w Parku Zdrojowym. To również też doskonała okazja, żeby rozwinąć już posiadane własne umiejętności, ale też rozpocząć swoją przygodę z deskorolką, zatem nie martwcie się, nawet jeśli nie macie sprzętu, to nie problem, ponieważ bezpłatnie będą dostępne deskorolki, kaski i ochraniacze, a na zakończenie spotkania zaplanowano mini zawody dla uczestników. Zapraszam do Parku Zdrojowego jutro o godzinie 15 wszystkich kochających deskorolki.

0: Za oceanem trwa mundial. Chyba najlepszym meczem dotąd było spotkanie Anglii z Chorwacją. To tylko moja taka subiektywna opinia. Zaimponowali mi też Niemcy, którzy odprawili Curaçao z bagażem 7 goli. No i przy okazji okazało się, że królowie są nadzy. Cristiano Ronaldo tylko Portugalię spowalniał, pudłował ile wlezie. Leo Messi co prawda strzelał jak szalony, ale chyba powinien opuścić boisko z czerwoną kartką za faul. A i dziadek Luka Modric w ramach psikusa zafundował swojej drużynie karnego. Tak to wygląda. Ale dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj będzie się działo, dzisiaj mecz Polska-Holandia. A nie, przepraszam. Szwecja-Holandia. Zapomniałem, że nasi nie grają.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Myślenicki rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20 i 21 czerwca. Weekend pełen gwiazd i doskonałej zabawy. W sobotę na scenie Sarsa, Happy Set i Grzegorz Chyży. W niedzielę Kamil Bednarek, Afromental i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj. Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami. Wstęp wolny. Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
6: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
7: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesję w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
8: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
9: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
3: Jest 11, sobota, 20 dzień czerwca, czas na wiadomości.
4: W Lesznie nastolatek został przygnieciony przez powalone drzewo, a w Nowym Tomyślu woda zalała piwnicę szpitala. Niemal 400 interwencji strażackich w Wielkopolsce ostatniej doby. To po burzach z gwałtownymi opadami deszczu i wiatrem, przed załamaniem pogody, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jakub Rybski, witam cię, Jakubie.
5: Dzień dobry, jestem.
4: Gdzie, Jakubie, i czego można się spodziewać?
5: IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla 10 województw, przede wszystkim w południowej i zachodniej części kraju. Prognozowane są tam silne opady deszczu oraz porywy wiatru do nawet 115 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało rano także alerty mieszkańcom m.in. Mazowsza i Małopolski z informacją, że przez warunki pogodowe możliwe są przerwy w dostawie prądu i aby unikać otwartych przestrzeni. Uważać trzeba jednak nie tylko na burze, ale też upał, bo niemal w całym kraju termometry pokażą dziś ponad 30 stopni Celsjusza.
4: Rezygnuję z Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, którym zostałem odznaczony w ubiegłym roku przez prezydenta Polski, oświadczył Kryło Budanow. Szef biura prezydenta Ukrainy wskazał, że ma to związek z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o pozbawieniu Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego. Budanow nazwał to nieprzyjaznym gestem wobec Ukrainy, która, jak przekonuje, nie ingeruje w kwestie pamięci historycznej innych narodów i zastrzega sobie prawo do własnej pamięci narodowej oraz godności. Karol Nawrocki we wczorajszym wystąpieniu, przypomnę, podkreślał, że decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego wykracza poza granice Ukrainy.
6: Fakty są takie, że co najmniej 100 tysięcy polskich obywateli zostało zamordowanych przez UPA na Wołyniu, w Galicji Wschodniej, Lubelszczyźnie czy Podkarpaciu tylko dlatego, że byli Polakami lub Żydami czy innymi mniejszościami. Zostali zamordowani brutalnie i bestialsko. Faktem jest również, że do dziś ofiary nie doczekały się godnego pochówku. Dlatego nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do zbrodniarzy z UPA ma znaczenie wykraczające daleko poza wewnętrzną sprawę Ukrainy.
4: Podkreślał prezydent Karol Nawrocki.
3: Dziś w Zakopanem na ogół pogodnie, zwłaszcza w pierwszej części dnia, potem chwilami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, mogą pojawić się przelotne opady deszczu, może także zagrzmieć na termometrach od 20 do 24 stopni Celsjusza. Jutro bardzo podobna sytuacja, słońce z chmurami na przemian, możliwy deszcz, możliwe także burze. Na początku nowego tygodnia w Zakopanem czy Nowym Targu nic się nie zmieni. Jedenasta za nami i to jest ten moment, kiedy sobotni poranek przechodzi w sobotnie przed południem. 20 dzień czerwca. Jakie macie plany? Cokolwiek będziecie robić, mam nadzieję, że będziecie to robić z nami.
0: Radio Alex.

0: Tu Radio Alex, to ja już pytam, kto znalazł? Pytam o kwiaty paproci, rzecz jasna. Szukamy ich dzisiaj w Zakopanem w ramach gry miejskiej Poszukiwanie kwiatu paproci. Włodek Bioły ma dla was kolejną podpowiedź.
1: Tam kanepierso goralsko willa dumnie stoi od roków, a drewniane ściany bocą downy sum potoków. Pośród starych boli, podhalańskiej sztuki i cichej historii, kwiot paproci ceko tamka duch z okupanego gości.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzele. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
7: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
6: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowit.
19: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
20: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
21: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.

0: programie Wolna Sobota, a teraz przegląd okazji do świętowania. W oczekiwaniu na letnią przerwę w nauce możemy celebrować święto muzyki czy też dzień deskorolki. To już jutro. W poniedziałek będzie Dzień Kultury Fizycznej. We wtorek, no wiadomo, Dzień Ojca. We środę wypadnie Dzień Przytulania. Czwartek przyniesie Dzień Marynarza. A w piątek odbiór świadectw i witajcie wakacje.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Jeżeli chcesz coś w życiu osiągnąć, zacznij od zmiany. Zapraszamy Cię do współpracy z najlepszym zespołem sprzedażowym w Remax Polska. Zostań agentem nieruchomości w Remax Duo Kraków, Zakopane, Nowy Targ. Skontaktuj się z nami. 12 255 17 13.
4: Zapraszam, właściciel zespołu biur nieruchomości Remax Duo, Marta Zagórska.
5: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
6: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
7: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie. Na naszych mieszkańców i gości czeka masa muzyki, rodzinnych atrakcji i doskonałej zabawy. Na scenie m.in. Agnieszka Chylińska, Rozali, Kacper HTA, Wiktor Waligura i Basia Giewont. Do tego strefa rodzinna, warsztaty dla dzieci, festiwal Street Food Polska i górskie wycieczki. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Siwej Polanie.
8: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
9: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
10: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu.

0: Za chwilę wybije sobotnie południe, to znaczy, że na mnie już pora. Mariusz Ryszka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Polecam pozostać z nami w ten weekend. Za chwilę Łukasz Tymków i dużo dobrej muzyki na koniec dnia, a wieczorem też dużo muzyki do tańca. A my słyszymy się po weekendzie. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23 i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
6: Myślenicki Rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami! Wstęp wolny! Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Po reklamie.
11: Właśnie minęło południe, a u nas pojawiają się najnowsze wieści z kraju i ze świata.
12: Badacze z Instytutu Pamięci Narodowej mają nadzieję, że w przyszłym roku uda im się wrócić do Huty Pieniackiej. W tej ukraińskiej miejscowości, przypomnę, zakończyły się poszukiwania szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej z 1944 roku. Ekipy natrafiły na szczątki na obszarze 200 metrów kwadratowych, o czym opowiadał naszemu reporterowi Krzysztofowi Zasadzie ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Krzysztofie, dlaczego badacze dopiero w przyszłym roku planują dalsze prace?
13: Teraz będą czekać na wydanie przez ukraińskie władze kolejnej zgody, tym razem na ekshumację. Dopiero po jej otrzymaniu będą mogli przystąpić do wydobywania szczątków setek ofiar z ziemi. Nie chcą jechać na jesieni, bo to oznaczałoby ryzyko związane m.in. z warunkami pogodowymi.
14: Biorąc pod uwagę rozmiar tej mogiły, ilość szczątków, które spodziewamy się tam odnaleźć, jest tak duża, że może to być 8, 10, 12 tygodni prac ekshumacyjnych.
13: Po powrocie do Polski teraz badacze Instytutu przygotują dokumentację po poszukiwaniach z dokładnym wskazaniem miejsc, w których natrafiono na szczątki. Na ten obszar o powierzchni 200 metrów kwadratowych wystąpią o zgodę na ekshumację.
12: Stacja plecenia wianków. Kino plenerowe i koncert u stóp Wawelu. W Krakowie od wczoraj trwają wianki. Tradycyjna impreza w tym roku odbywa się pod hasłem Między ogniem a wodą. Sporo dziś będzie się działo nad Wisłą.
15: Bo tam będzie punkt kulminacyjny tego wydarzenia i tam przy bulwarze Rodła z naszym partnerem Muzeum Krakowa będą wszystkie te wydarzenia nawiązujące do tradycji wianków, czyli będziemy tam pleść wianki, będziemy je puszczać nad Wisłą, a następnie flisacy będą je łowić według tradycji.
12: Opisuje Magdalena Grynczel z krakowskiego biura festiwalowego. I choć teraz w stolicy Małopolski pochmurno, po południu, jak zapowiadają synoptycy, na niebie będzie już tylko słońce.
11: Dwudziesty czerwca, sobota, dzień gorącego lata, chciałoby się powiedzieć. A na wspólne popołudnie w ten piękny dzień zaprasza was Łukasz Tymków. Będę z wami do 17.
16: Radio Aleks.

0: ten weekend, zwłaszcza dzisiaj, w wielu miejscach w Polsce odbywają się różnego rodzaju imprezy związane z wiankami, nocą sobótkową lub też nocą świętojańską. No i bardzo specyficzna, oryginalna zabawa trwa w Zakopanem. Radio Alex trzyma za wszystkich uczestników kciuki i oczywiście patronujemy tej waszej dobrej zabawie. Przed wami kolejna podpowiedź od Władysława Białego, która powinna doprowadzić was do celu.
1: Tam kany Karola Szymanowskiego muzyka dalej w ścianach gro, a drewniano willa duse artystyczną mo. W miejscu pełnym melodii, sztuki i natchnienio, sukoj kwiotu pośród cisi i wspomnienio.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
6: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
7: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
8: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na was w Rabce Zdroju w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko was każdego dnia.
9: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
10: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
9: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
11: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.

0: Bo fantazja jest od tego, żeby bawić się na całego. Kiedyś słyszeliśmy w jednej z piosenek dla dzieciaków, no a teraz będzie o człowieku z fantazją dorosłą. Tym razem wydarzenie miało miejsce jakiś czas temu w Kijowie. Jeden z mieszkańców urządził sobie na balkonie hodowlę truskawek. Na całej powierzchni znajdującego się na 6. piętrze wieżowca balkonu wysypał, wyobraźcie sobie, prawie tonę ziemi, w której zasadził owoce. No niestety pod ciężarem konstrukcja runęła. W Polsce mówimy, że ktoś może mieć ułańską fantazję, a tu trzeba by było powiedzieć o kozackiej i w dodatku kijowej fantazji.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
4: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
5: Myślenicki Rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20 i 21.

0: i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami! Wstęp wolny! Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
2: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%.

0: prosto i po męsku. Zdrowid.
1: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSP NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Po reklamie.
7: Radio Alex.

0: To gorące popołudnie. Już za chwilę zaproszę was również bardzo gorąco na najgorętsze wieści z kraju i ze świata. A potem oczywiście powrócimy do muzyki wybranej dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesję w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
6: Staszek, twój dom nowy?
7: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
6: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
7: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
6: Oleś musiał zapłacić?
7: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
6: Daj numer do Eko Podhale.
7: 733-049-049.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
7: Po reklamie.
8: Minęła 13. Zapraszamy na wiadomości.
9: Intensywne opady deszczu przechodzą przez południe województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty ostrzegające także przed silnym wiatrem i burzami, również na Mazowszu. W Wielkopolsce po załamaniu pogody późnym wieczorem i w nocy strażacy interweniowali około 500 razy. W Lesznie, jak informowaliśmy, przewracające się drzewo przygniotło kilkunastoletniego chłopca.
10: Nastolatek złamał sobie nogę, został zabezpieczony przez pogotowie ratunkowe i zabrany do szpitala.
9: Informował Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Po południu w Polsce ostrzegamy upały. We Francji z powodu rekordowej fali upałów ponad 1000 szkół ma zostać całkowicie lub częściowo zamkniętych na początku przyszłego tygodnia. Na późniejszy termin zostanie przełożona część egzaminów maturalnych, które odbywają się w tym kraju w czerwcu. Kierowcy, od dziś do poniedziałku spodziewany jest wzmożony ruch pojazdów wojskowych na drogach warmińsko-mazurskim. Informuje o tym 16. Dywizja Zmechanizowana. Ma to związek z trwającym ćwiczeniem taktycznym Dzielny Dzik 26. Wojsko prosi, by nie wyprzedzać kolumn, a także nie fotografować pojazdów. Dużo też będzie się działo w powietrzu. Planowane są przeloty śmigłowców. Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
11: Kolejne reprezentacje spróbują zbliżyć się do awansu do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Mundialowe granie zaczynamy od 19:00 spotkaniem Holandia-Szwecja w grupie F. Po powrocie do gry kilku szwedzkich gwiazd. Po kontuzjach szczególnie ofensywa kadry Trzech Koron prezentuje się naprawdę imponująco.
12: Ważnym takim aspektem jest powrót Ishaka, bo ten piłkarz wraz z Jokereszem z przodu, no to taka mocna broń zespołu Szwecji i pokazali w tym pierwszym meczu z Tunezją, że ta ich współpraca w ofensywie może zespołowi Szwecji dać wiele korzyści.
11: Komentuje trener piłkarski Robert Kolendowicz. O 22:00 zagrają Niemcy i Wybrzeże Kości Słoniowej, a w nocy Ekwador z Curaçao i Tunezja z Japonią.
8: Światowy Dzień Uchodźcy, Międzynarodowy Dzień Surfingu i Światowy Dzień Żonglerki. Takie mamy święta nietypowe. To jest sobota, 20 czerwca. Razem z wami Łukasz Tymków.
13: Radio Alex.

0: Słuchajcie, Radia Alex, które dzisiaj pomaga wam zdobywać kolejne punkty w zabawie zorganizowanej z okazji Nocy Świętojańskiej. No i przed nami kolejna podpowiedź autorstwa Władysława Białego.
1: Tam kanybaca łowiec pilnuje i łescypki dymem pochną ledrania, a juhaskie opowieści niesie poholi tatrzańsko polana. Przy drewnianych sałasak między watrą i zielenią kwiot paproci ukrył się tam, kanegoralskie tradycje się mienią.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Kalambury, łatwe hasło.
7: Ostatnio też tak mówiłaś.
8: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
6: Dobra, pokazuję.
8: Słońce?
7: Dom?
8: Ciepło?
6: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
9: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
10: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Mamy gorącą sobotę dzisiaj. Kto jeszcze nie zaplanował wojaży wakacyjnych, to może jest to dobry moment na właśnie takie planowanie. No to powiem wam ciekawostkę. W ubiegłym tygodniu minęło dokładnie 395 lat od momentu, w którym umarła Mumtaz Mahal, żona cesarza Indii, Szaha Jahana. Na łożu śmierci władca obiecał żonie, że upamiętni ją niezwykłą budowlą. Tak też się stało. Taj Mahal do dzisiaj jeden z 7 cudów świata. No i przy okazji symbol na bezgraniczną, wieczną miłość.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
5: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
6: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
7: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
6: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie. Na naszych mieszkańców i gości czeka masa muzyki, rodzinnych atrakcji i doskonałej zabawy. Na scenie m.in. Agnieszka Chylińska, Rozali, Kacper HTA, Wiktor Waligura i Basia Giewont. Do tego strefa rodzinna, warsztaty dla dzieci, festiwal Street Food Polska i górskie wycieczki. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Siwej Polanie.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Sobótkowe zwyczaje. O nich dzisiaj mówimy w naszym programie i na pewno coś w tym stylu pojawi się już po 14. Zostańcie z nami, za chwilę wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
3: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
2: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
3: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
2: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
4: Time to level up!
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Myślenicki rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: Rumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami. Wstęp wolny. Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
2: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
7: Po reklamie.
8: Kolejna godzina sobotniego popołudnia za nami. Minęła 14. U nas pojawiają się wiadomości.
9: Po południu w cieniu termometry pokażą nawet 33-34 stopnie na zachodzie kraju. Jeszcze bardziej gorąco będzie we Francji, donosi nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Marku, jakie są tam prognozy?
10: Już dzisiaj lub jutro temperatura w Paryżu może przekroczyć 40 stopni Celsjusza w cieniu, co jest bezprecedensowym zjawiskiem w czerwcu, podkreślają francuscy synoptycy, według których rekordowe upały mogą trwać co najmniej do końca tego miesiąca. Premier Sébastien Lecornu stworzył rządową komórkę kryzysową, która będzie odbywać codzienne narady, by analizować konsekwencje słonecznego żaru i próbować przeciwdziałać powstającemu w całym kraju chaosowi. Na niektórych trasach nie kursuje połowa pociągów, odwoływanych jest coraz więcej plenerowych imprez sportowych i kulturalnych. W stan nadzwyczajnej gotowości postawiono służbę zdrowia.
9: Prawie 300 osób stanie na starcie biegu po nowe życie na Targu Węglowym w Gdańsku. To już 30. takie wydarzenie, które od lat promuje polską transplantologię. Michał Dobrołowicz, ale co przed startem mówią uczestnicy?
11: Dzień dobry. Po pierwsze podkreślają, że to będzie bieg wyjątkowy, bo jubileuszowy, w ostatnim dniu wiosny, jutro już astronomiczne lato, a już dzisiaj dobrą formę zapowiada pacjent po przeszczepie wątroby, Rafał Kątny.
12: W Gdańsku będzie cudownie, bo będzie nad morzem, będzie kolorowo i będzie bardzo transplantacyjnie.
11: Do Trójmiasta po obronę złotego medalu jedzie profesor Dominik Olejniczak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
12: Żeby nie było wątpliwości, to dzięki wspaniałym pacjentom, którzy naprawdę w szczycie formy po przeszczepieniach reprezentują przewspaniałą wydolność.
11: I dzisiaj na starcie będzie 70 pacjentów po przeszczepach, a obok nich w sztafetach, jak zwykle, ich lekarze, sportowcy, artyści i pozostali przyjaciele biegu po nowe życie. Zapraszamy także na Targ Węglowy w Gdańsku do kibicowania.
8: W tej godzinie na pewno będzie jakiś akcent związany z Nocą Świętojańską lub jak to woli sobótkową, a mamy właśnie sobotę 20 czerwca do 17 z wami Łukasz Tymków.
13: Radio Aleks.

0: Radio Alex trzyma mocno kciuki za tych, którzy biorą udział w grze miejskiej w Zakopanem, związanej oczywiście z wiankami, czy jak kto woli, z nocą sobótkową. No i dziś, w sobotę, Władysław Biały i kolejna podpowiedź dla was.
1: Tam kan król Jagieł dumnie w stronę miasta patrzy, a górole własnymi siełami ten pomnik wzniesli. Przy miejscu pełnym historii odwogi i dawnej chwały, kwiot paproci ukrył się tam kan podhalański duch trwały.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Kalambury, przegrany robi obiad.
5: Mama pokazuje zimę?
6: Albo stoi przy lodówce.
4: Dobra, to jeszcze raz.
5: Dom?
6: Ciepło.
4: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
8: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na Biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
4: Po reklamie.
3: Radio Alex.

0: ten kraj dzisiaj upalnie i dosyć słonecznie. Gdzie można schować się przed nadmiarem światła słonecznego? Na przykład do lasu. Warto wziąć ze sobą coś w stylu koszyka, a to dlatego, że jak donosi profil facebookowy Grzybiarz w lesie, już pojawiły się kurki. Jeden z członków tej grupy pochwalił się właśnie zdjęciem po 5-godzinnej wędrówce po lesie. Zebrał cały kosz kurek. Dla tych, którzy już pakują się do samochodu, żeby również pozbierać trochę runa leśnego, jeszcze jedna informacja. Ten pan pochodzi z Wielkopolski i to właśnie tam przemierzał las w poszukiwaniu grzybów. A u nas już niedługo o owocach, jakie można połączyć w bardzo ciekawy sposób, i wyjdzie wam z tego naprawdę doskonała letnia sałatka. Szczegóły już mniej więcej za godzinę. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
3: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
4: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
3: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
4: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
3: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
5: Time to level up!
6: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
7: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum akumulatorów. Telefon 790 200 020.
1: Po reklamie.

troszeczkę jeszcze wracamy do kwestii związanych z nocą świętojańską, czy jak to woli z obrzędami sobótkowymi. Teraz legenda kwiatu paproci. Jego znalezienie jest bardzo trudne, ponieważ złe duchy przeszkadzają w tym człowiekowi. Ale osoba, której uda się odszukać ten legendarny kwiat, będzie cieszyć się szczęściem i bogactwem. Zostając z nami, na pewno będziecie bogaci w bardzo miłe doświadczenia muzyczne i tak sobie myślę, że odpowiednikiem tego poszukiwania kwiatu paproci jest dzisiaj zagranie na jakiejś loterii. Nie namawiam, ale spróbować zawsze można.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu. Po reklamie.
6: Jest już 15. Czas na wiadomości.
7: Po 10 miesiącach nauki czas na odpoczynek. Co mają w planach czwartoklasiści ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie?
8: Pojadę na obóz i spędzę czas u babci.
9: Ja będę miała kolonie tygodniowe, sportowe i w sierpniu wyjeżdżam na 2 tygodnie do Białogóry.
10: Jadę w góry z moimi dziadkami i wujkiem i ciocią. I później jadę do Malezji i też pojedziemy do swoich babci, ale nie wiem kiedy.
11: Wyjadę nad morze, będę siedzieć na kanapie, oglądać telewizję, jeść pizzę. To są moje na razie główne plany.
7: A teraz czas na fakty kulturalne, które przygotowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Usłyszycie o atrakcjach na festiwalu Malta.
12: Malta rusza jutro w Poznaniu. W programie są spektakle, spotkania z twórcami, warsztaty czy pokazy filmowe. Zacznie się koncertem plenerowym Za miłość, który wymyśliła Natalia Kukulska. O miłości zaśpiewają m.in. Ralf Kamiński, Natalia Przybysz, Krzysztof Zalewski, ale nie tylko.
13: Z kolei Jakub Józef Orliński dotknie tutaj klasyki. Zresztą ja będę miała przyjemność zaśpiewać z Jakubem Józefem Orlińskim w duecie Walce Amol, czyli dwa walce Fryderyka Chopina. I pierwszy raz zaśpiewamy na żywo ten utwór. Bardzo się na to cieszę. Jakub podróżuje po całym świecie, więc złapać taki termin i wyrwać mu to jest gratka.
12: Kulminacyjnym wydarzeniem Malta Festiwalu będzie polska odsłona projektu The Second Woman. To 24-godzinny spektakl, w którym aktorka powtarza tę samą scenę 100 razy, za każdym razem z innym partnerem scenicznym. I tego piekielnie trudnego zadania podjęła się Magdalena Cielecka. X to spektakl, który zadaje podstawowe pytania, czy w średnim wieku, tuż po 40, jesteśmy we właściwym miejscu w naszym życiu. Artur Tyszkiewicz wyreżyserował tę nowość w Teatrze Ateneum w Warszawie w obsadzie Olga Sarzyńska, Łukasz Simlat i Milena Suszyńska. W sieci pojawił się zwiastun filmu Przepis na święta. W nowej polskiej komedii główne role grają Piotr Stramowski, Zofia Jastrzębska, Adam Woronowicz i Danuta Stenka. Premiera 6 listopada.
6: Rozpoczynamy kolejną wspólną godzinę sobotniego popołudnia 20 czerwca. Będę miał dla Was bardzo wyjątkowy przepis na coś przepysznego. A smacznego i dobrego odbioru życzy Wam Łukasz Tymków.

0: Dobrze wiecie, że możecie u nas liczyć na całe mnóstwo przebojów. Tym razem będzie o przeboju raczej kulinarnym. Chodzi o to, że dzisiaj w naszej radiowej kuchni wydarzyło się coś niesamowitego, przepysznego przede wszystkim. To jest sałatka z gruszką, żółtym serem i selerem naciowym. Do zrobienia jej potrzebujecie dwie gruszki, kawałek sera żółtego, trzy łodygi selera naciowego, który bez problemu kupicie w każdym markecie, a także małą czerwoną cebulę lub szalotkę, do tego majonez, sól, pieprz do smaku i oczywiście szczypiorek. O tym, jak dokładnie przygotować tę sałatkę, jak powinna wyglądać, to możecie już przeczytać na naszej stronie internetowej. Koniecznie sprawdźcie. No i smacznego!
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
4: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na Was w Rabce Zdroju w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko Was każdego dnia.
5: Myślenicki rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: Monumental i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj. Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami. Wstęp wolny. Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
2: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
1: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
3: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Znak. Ciao!
14: I to jest piękna gra!
15: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
14: Tak, wiedziałem!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Po reklamie.
17: Muzyka wybrana dla ciebie.
18: Radio Aleks.

0: mamy czas.
1: Jeśli macie media społecznościowe, to pewnie podobnie jak i mnie, wyskakują wam rzeczy, które na przykład udostępnialiście parę lat temu. Aplikacja przypomniała mnie o tym, że jakiś czas temu udostępniałem informację, że w czeskim Cieszynie znaleziono pytona siatkowego. Miał 6 metrów i ważył 50 kg, był martwy. Na powierzchni ciała zwierzęcia nie znaleziono żadnych śladów uszkodzenia. Potem pytona przetransportowano do kliniki weterynaryjnej, gdzie specjaliści mieli zbadać go szczegółowo, żeby sprawdzić, skąd mógł pochodzić. Szukałem informacji, jak skończyła się ta sprawa, ale nie dotarłem do żadnych konkretów. Także do dziś nie wiadomo, jak gad dostał się wtedy do rzeki. Jedno jest pewne, w kieszeni takiego węża nikt by nie zmieścił.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
5: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie. Na naszych mieszkańców i gości czeka masa muzyki, rodzinnych atrakcji i doskonałej zabawy. Na scenie m.in. Agnieszka Chylińska, Rozali, Kacper HTA, Wiktor Waligura i Basia Giewont. Do tego strefa rodzinna, warsztaty dla dzieci, festiwal Street Food Polska i górskie wycieczki. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Siwej Polanie.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Hej, to Ikea.

0: Visa od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: uwaga, uwaga, ci, którzy w tym roku planują wyjazd nad polskie morze, powinni zostać razem z nami, bo po 16 będę miał bardzo ważne informacje dotyczące tras prowadzących na polskie wybrzeże. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
5: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
4: Zaraz wszystko wyjaśnię.
6: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
10: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
11: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
9: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
15: Wiadomo, że niskie ceny są...

0: 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
6: Jeśli znacie jakąś Bożenę Bognę albo Florentynę, ewentualnie Jana, Tomasza, Rafała lub Michała, to możecie dzisiaj iść do nich z kwiatami, z małym prezentem, bo mają imieniny. Wszystkiego najlepszego im życzymy, również tym, którzy urodzili się 20 czerwca. Ten dzień właśnie jest w kalendarzu, to sobota. Razem z Wami jest Łukasz Tymków.

0: Nikt już nie przysyła właściwie pocztówek z wakacji, ale jest taka instytucja, która może przysłać wam przesyłkę w związku z wyjazdem na wakacje. To jest oczywiście Inspekcja Transportu Drogowego, która informuje, że nowe odcinkowe pomiary prędkości działają już na S6, S7, dokładnie dwa tam nawet włączono i jeszcze na drodze ekspresowej S5. Przypominamy, że na ekspresówkach maksymalnie możemy jechać 120 km na godzinę samochodem osobowym i jeżeli przekraczamy 3,5 tony, no to dozwolona prędkość dla nas to jest 80 km na godzinę. Podobnie, kiedy ciągniecie ze sobą przyczepę. Na koniec dołączamy oczywiście nasz apel, żeby spieszyć się powoli. Już za chwilę wysyłam pocztówkę dźwiękową dla tych wszystkich, którzy teraz za kierownicą.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesją w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
1: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Po reklamie.

0: dawna, to wiem.
1: A pewnie nie jedna osoba już dzisiaj ma trochę dosyć wysokich temperatur, ale trzeba będzie się przyzwyczaić, bo do przyszłego czwartku raczej zostaną z nami takie właśnie wysokie temperatury. Natomiast kolejny weekend już taki gorący ma nie być. Z długoterminowych prognoz, które właśnie widzę, wynika, że północ Polski, czyli nad Polskim Morzem, będzie zdecydowanie chłodniej niż na przykład na południu i może zdarzyć się tak, że pod koniec przyszłego tygodnia temperatury będą nawet poniżej 20 stopni Celsjusza. Ale to tak jak mówię, przede wszystkim na polskim wybrzeżu. Początek lipca podobno nie będzie należał do jakichś bardzo chłodnych, ani też do bardzo gorących. Jak to zwykle bywa w przypadku prognoz długoterminowych, jedyny komentarz, jaki można tutaj umieścić, jest następujący. Poczekamy, zobaczymy.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Myślenicki Rynek. 6 gwiazd. 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: nami. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj. Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami. Wstęp wolny. Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
7: Hej, to Ikea. Za punkt.

0: 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs. Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.

0: wszystko.
1: Gorące hity, ale też, jak ja to nazywam, muzyka z klimatyzacją. Na pewno będzie dobry klimat. Zostańcie z nami, całe mnóstwo dźwięków bez przeszkadzania. Taki mamy plan na dzisiejsze późne popołudnie, wieczór. A za uwagę dziękuję wam, Łukasz Tymków. Do usłyszenia, cześć.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
3: Po reklamie.
2: Radio Alex.
5: Mm.

0: doesn't matter. Radio Alex.
1: Reklama.
2: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt Fitness Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
3: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
2: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
3: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
2: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
4: Time to level up!
5: Kolejny dzień z Mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od

0: różniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram, a do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
8: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
9: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
10: Będę był to restaurantem.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
7: O, adres taki egzotyczny.
8: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
9: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
10: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Po reklamie.

0: Rádio Alex.
1: Reklama.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs. Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
2: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
1: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
2: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
1: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
3: Time to level up!
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Reklama.
1: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
1: Time to level up.
2: O reklamie.

Radio Alex. Get roll with the fever on the dance floor.